0: Ei, tu le slucean sindicalți?
1: Yeah! Ei, tu maturanți?
2: Yeah! Tu e actual!
3: Vracea se! Najvyšší spektakl leta! Aktuálo u Rojsny Dan! Arena Stožice, 4. december! Vstopnice na Top Event in Petrol.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica u svet dogodkov.

0: Na koncertu Kerkarte Sona.
1: Topimentu,
2: bravo!
3: Vraća se spektakl lita. Aktualno rojstni dan.
2: Zdaj vemo, kaj počneš ti v prostem času.
1: Čaki, en aplauz.
4: Wow.
1: Edin en del. En del. Mala Martina baš je fina, a?
0: Ja.
1: Kaj si jaz fina?
0: Taka fina. Fina kot fina...
1: Balerina.
0: Fina balerina.

0: Sexual. Vraća se spektakl leta. Aktualno rojstni dan. Arena Stožice, 4. decembar. Vstopnice na Top Event in Petrol.
1: Top Event.si. Tvoja vstopnica u svet dogodkov.